baar kuyndiin wego legi bugo legu dong en ni wie ningo kuyndiin kyodo kwani panua.